0: Radkula.
1: Piesk je zrunany, saki sprzyjotowane, a skupiny wulosowane. Tak może są nasz wulki finale beach volleyballowej tury 2026 potajkim zajić. 20 mustwo wojuje Bobke Ciechanskiej hali Miłocicach wo wulki a horco pożadany pokal Zatkule. To nie mieli na żaden pad zakomdzić. W socjalnych syczach namakacze odpowiednie skupiny, zetkamy so z dupką 17 godzin Miłocicach, a na poszestrzych so preniery zawizdaty. Wieselimy so na horce boje a silny volleyball, kaj też na rjany wieczok serbskiej zromadności.
0: Zatkula!
2: Nic zabić.
3: Poncielu wieczo.
4: A też ja mam iżo sztafle wupołożene. To z oni czynują po przyjednej stuczce iżo pożurma serbskiego rozwosa.

Felix Sisch je nas przeprosił na finale beach volleyballowej turen do Bonjolo w Nurczyca. No ja, cztery stafle zmyja tam w stafli A. Wustupia, a nastupia mustwo Haj, Zambuka Allstars, Piłowa Elita, Handicap a Kurkowa Trupa. Stafla B, 12-16-19, Zatkula, Malinowski, Modzinski klub Miłocic, Peter Klucz. We stafli C, Sabska Riołańska skupina Smerdzaca, Strobo Efekt, Klumpaki Sabska Rakieta a SMM. A stafla D, Bobkec Wujba, Rajtwaki, Przeciwo 10, Mieszane Plince a Krokus. No ladajcie, wuspiesz na mato być punżela ze zakończeniem letuszeje bić volejbulowieje ture. A jak so przeco praj, niech to najlepszy dobudże, czy być dosyć mych.

0: Mitschminchino dosse de
1: mich. Nabožné slovo.
0: Magenza Patrik Richter, süß Liebska.
2: V japanske existuje vosebita forma vumilstva s menom kintsugi. Rozvamali so tam šalka abo druhe porclinove sudobjo, tak je prostše nevodstroniš abo nenapadne nereparuješ, mesto toho so vamki vedomje vuzbiruja. Rozvamane džele so s vosebitim lakom, kotrž je zvotom zmešane, svedomiče za so zestajeja. Vusledk je junkrutna vumilstva tvorba. Nowy, jeszcze ręczy, a drohodniejszy obiekt. Linie wamku, nietko zwoczane, powiedała stałiznu rozwamania a hojenia. Na niedy słabych miestnach jest udobio nietko husto silniejsze, hać do toho. Tutu filozofiju możesz też na żywienie przenieść. Przeco zaso dożywiamy sytuacje, w których so nudzko nie rozwamamy. Nie stratu, przesłapienia, korostcze, abo druhého horkého vosuda dla. V takých okomikách čuješ so, jako by do tisac malých džilov rozpadnil. Dole hunek až pola kintsugia nemil rozpukline skovač abo tak činič, jako neby so ničo stalo. Skere máš sebe samoho znova zestaječ. Se sčapnosťu, z ľubosťu, z vodačom a z hodosťu na svojske stavizne. Rozvamanie nie je kunc. Rude je to vokomik, v kotrim so nešto v opravdu drohodne započne.
0: Dobraj, Patrik Ruchta z Slipska, venadoku a zamovitosti bačoňskeje vosade.

0: Lubię dzieci dobre ranie. Znano plecze wam macia karunie hiżo w opuszki, szaczik je wupytany, albo biała koszla je wużelena, a zaroda je za wulku party sprzyjotowana. Niekocy z was szako poniesu dżęca wulku titu domoj.
1: Jasne ci pnasz to budżywa ty co te.
2: Sztabu czy ocylisz to tam ludzka, ja?
1: Wiecie za szulu. Jasne taki wentilator mieć, kiedyś takie, kiedyś mógłbym takie zaswiecić, a ty buka powiedzieć, a pan takie ci, dokąd to ma kuzina ma to sercu, a ty.
3: Tyle wiele polaczku.
4: Ja sobie się nie mam do cukru tytu.
5: Ugrywamo.
6: Ja siedzę pod lano.
7: Ja siedzę pod la Bena Alina.
8: Ja siedzę pod la Alena. Ja się na moją hoszczy weselim.
0: Szulscy nuaczko joso jara na nowy wotrysk wesela, a zawiescie zlituje ta albo tamna mieteczka briusze, dusz na wokomik mysliczy, kotrymż potom pryny krocz do riadu nie poladacie. Tola, wiescie wyż to? Tyś wuczerki a wuczerio są czipni na was. Tak, kajż knini kuriatec a knini domaszcyna. Kiż są na swój pryny letnik panczycach weselity.
2: Hej, to trichy, dzieci my docewa jeszcze nie znajemy, a to dla psu mieteczki szun, kietro aktywne.
9: No wiezo, sem runy tak cipna na dzieci, gajś to wony nam niesu. Nej, strach ja poprawam żaden nie mam. Nowy prynelitnik przełzacz mi przeco w osobitu radość woprocza. To dla wieselu są na lute są swieczate w oczy a cipne praszenia.
0: Pilnie są uczerio i żo riadunie sprzyhotowali, wudybili, a za szulskich nuaczku zeszyłki a faszki popisali. Szorynie zriadowali, a si małe mostrzyki twarili, zo byru si telko nuch mienu spomiatkowali, powieda knini kuriatec.
2: Smy si menowe kartki sprzyhotowali, a przytom si i żo spytali mena spomiatkowacz. To jest mi już husto stało, że jestem ja miła dzieci przede mną seczo. Czy jest bratry albo sotry są już naszą szulę wopytali, a tutaj mela jest ja dere zaszczepił, tak co so może stać, gdyż potem młodszy brat albo młodsza sotra przecież je, co ja ich inak pomenuje, mianowicie tak, aż brat albo sotra rzeka ja.
0: Buďcie po takim zczerpni z waszymi nowymi wuczeriemi a wuczerkami. A ci, kiedy się już o szuli wuznaja, mają jeszcze niekotre pokiwy za dobry start.
10: Za zapiski, gdzieś patrz, chacza żadne zapiski?
11: Nic o przeraz mecz.
12: Bude man te lust ma na szulu. Gdyż się nulec jo, bo man co się co weseli.
13: Ja co weselim zas z małymi dziećmi, ty muszę nauczyć, kiedyś kopań są.
14: Też czwartoletni kuczik facjo za te śmałki, jakie nieki to szule szynczy.
0: Po wszym, że dzieci tak le powiedają, może czy są po takim weselicz, co dzie skończnie doszle. Ci wieczni są mi samo przeradzili, co są trochu wesela, co są prózniny nimo.
15: Ja są weselim, gdyż mam o szpocze znamki.
16: Na ten uchoczoki.
11: Co może smonić to nauknemu.
17: Na matematiku.
18: Szpot.
19: Na sport, a na tę uczbę.
11: Ja są weseli na szulu za nowe uczaki.
6: Ja się tu lajdę na to cyczoletnika, ale tym też się moje notytu dostał.
0: Znano wam czy z prynieho letnika potom na nowy tydzień słodku maliczkość z pełnych tytuł wate dadza.
17: Dobry szat, czy je Dunda?
3: Dunda!

Čovječ mi činu, dovolstvim ih je. Dženca su kemčeve rožinče z posvičenjom. Zalu dženca na dnju svičenja Svjatije Makedone Bjesača, dževječeš, tiš ve Vilemovje su svičenske kemče. Zelova nidžela ve kloštre ve zahodže tam. Je tiš z ekumeniski nutornosču a posvičenjom zelo. Jutze, nedelu, wot mi je so popudnjucioch venezvačanskim rodže cici rodowy koncert. A organizatorio was wutrobnie przeprosza. Menujce na koncert ze swosobitym postczom ze Svarnočic, Michal Müller-Wundryka, Wunchce Zahorič, wopetowario na wosobitym instrumencie i szryka cita. Jestem też jeszcze raz poladała, choć mamy tam samo sapskie opomenowania. Nie jestem nażel za instrument. Też namakała sapski odpowiednik. Po takim na instrumencie cita chce Michal Müller-Zarač. W programie słyszycie tytule klasyki, folklory a popowie hudźby. A mimo toho, a to jest też organizatorem ważny, wabriec za Liči Müller, k najdopredkarskim rajeriam cita našeho časa. Po takim zmieče tam tiež vosebitoho hosťa, na ktorož smieče so venezvačanským rodže júce po budňu cioch veselič. No a ja, tuž če tam koncert rejne doživili, môžete si tam v rodže tiež vedom svodne ľud sobu popřeč. 7 minut do 8 Michaela Melzerova spiewa Brynja Kotschel.

Dich nichts do prawa. Runus mudzenca do szule. To je pucz szuskich nowaczko. Żywie mnie je rock'n'roll i szwankowiela. A to je skupina astronaut ze smilenum. Wóczarec Alilom Handrium, tacz ma. A doktor Taste.

0: Bidl Knađević.
1: NDR Sakska, Serbski Rosvos.
2: Sport.
3: S Janom Rehorjom.
4: Za kopario športowej jednotki Nebelčice za i sojenca vosebita rejna doba. Postupnik do okresnej ligi raje od sioch v bivom Komcu s jacorymi novymi rajeremi pola rejnoho zjednočenstva vás bivy Komc. Kopanski derby Hore Kulow ve okresnej vyšej lize zavizda sudnik Jan Schindler jutce dopodnia na pojednačich na orach. Dwie hodziny pozdziszo startuje druhe kopanske mustwo, športowej jednotki Kruščice do nowej sezony, a to doma w Kruščicach przeczuło cyłki z Wutou. Tež koparia športového towarstwa Marijine Hviezdy zmija svoju zazbiehu ru jutce doma. Od dvima raja oni przeczuło tež svoju počnicy, przeczuło zestupniki z okresnej vyššej ligy. Beachvolleyball. Zajúcišim pondelu raje so beachvolleyball v Miłočicach a sobotu 29. augusta v Rožinče. Rožinčanska vesna modžina preprošuje menujce na beachvolleyballové turnier, kotrež převedže ona na beachvolleyballnišču při Putnikovarskej Vúce. Přizivenia sú ižo možné, a to na Instagrame pod mk.rožant. Bianje, nedzielu 23. augusta bia sobe w opakej, ke 45. razy na Biłobu, a piatk 28. augusta przewedu so 16. počničanske strowotniske biji.
3: A tyż chcecie się tyszyć czeraz w obrazy czerowszego serbskiego derbija w Kopince, w obladać minucy, Kruščice, Soko, Ralbice, potom możecie się to na naszej app MDR Serbia w obladać. Krasne impresje, smy tam za was przygotowali. A tyż wutrobita gratulacja miast trenerom i Christophom Gloksinom, a Waldemarom Adamowiczom. To jest spot.

0: 우리 둘이 둘이다 다다다다.
1: lubię dzieci dobre ranie. Znane plecze wam macie karunie i żo wopuszki, szacik je wupytany, albo biała koszla je wużelena, a zaroda je za wulku party sprzyjotowana. Niekocy z was szako poniesu dżęca wulku titu domoj.
2: Jasny cipna, szta budzi watycy kotite.
3: Szta buchczy ocylisz to tam ludzka, ja?
2: Wiecie za szulu. Jasny taki wentilator mieć, katyż takie, katyż mógłbym takie zaswiecić, a ty buka pojedyncza pan takie, czy dokuś to moja kuzina ma to serce, a ty...
4: Tyle wiele polaczku.
5: Ja sobie z nie mam to cukotytu.
6: Ugrywamo.
7: Ja siedzim pod lano.
8: Ja siedzim pod la Bena Alina.
9: Ja siedzim pod la Alena. Ja sam na moje hoszczy weselim.
1: Szulcy nuaczko joso jara na nowy wotrysk wesela, a zawiescie zlituje ta albo tamna mieteczka briusze, gdyż na wokomik myslicie, kotrymż potom pryni krocz do riadu nie poladacie. Tola, wiescie wyż to? Tyż wuczerki a wuczerio su cipni na was. Tak, kajż knini kuriatec a knini domaszcyna. Kiż so na swój pryni litnik panczycach weselity.
10: Hej, to trichy, dzieci my docewa jeszcze nie znajemy, a to dla su mieteczki szun, kietro aktivne.
11: No wieso, sem runy tak cipna na dzieci, kajż to wone nam niesu. Nej, strach ja poprawam žaden nimam. Nowy prinilitnik přeozač mi přeco v osobitu radošť vopročan. Dodla veselu so na lute so svečate voči a čipne prašenja.
1: Pilne su učerjo i žo riadu nes přihotovali, vudi bili a za šulskih nuačku zešivki a faški popisali. Šorene zriadovali a si malé mostčiki tvarili, so buru si telko nuh mienu spomjatkovali, poveda knini kuriatec.
10: Sme si menové kartky spšiotovali a přitom si již ospytali mena spomiatkovač. To je som již husto stalo, zase mňa mila dži přede mnou sečo, či jež bratre abo sotre sú již našu šulu vopytali a tute mena jese jen dere zaščepio, tak so som môže stať, když potom mučí brat abo muča sotra přetienu je, so jen ich hinak pomenuje, menujce tak, až brat abo sotra reka ja.
1: Buďte po takým zčerpni s vašimi novými vúčeriemi a vúčerkami. A či, keď sa již o šuli vúznaja, maja ešte niekotre pokyvy za dobrý start.
12: Za zapisky, keď pač, hráča žiadne zapisky?
13: Nic obšera smeč.
14: Bude man tie lušť ma na šulu. Tež je nulec, jo, bo man sa všetko veselí.
15: Ja sa veselím zas s malými dičimi, tým už naučiť, kaj škopaň sú.
16: Tež tvoteletní kučí kvácio za tých malkých, kajke nekej to šule šinče.
1: Po všem, što dži takhle povedaja, môžeče sa po takým veselíč, zaže skončne došle. Či väčší sú mi samo přeradžili, zo so trochu vesela, zo sú prúzniny nimo.
17: Ja sa veselím, když mám už počas známky.
18: Na ten uohučoky.
19: Zo môže aspoň nešto nauknemo.
20: Na matematiku.
21: Šport.
22: Na šport a na tú učbu.
23: Ja sa veselím na šulu za nové učarky.
24: Ja šim tu lajdu na to cičoletníka, ale chcem tiež ja môj notitú dostať.
1: Znano vam čist prinjeho letnika potom na novu tuđin svotku maličkost spunuh ti to vote dađa.
0: Dobre šakci je Dundak!
25: Dundak!
0: Dundak! To je moja svoboda!
26: Tiš srpski rozvoz so přizamknija a jasim zablidom seđova s Danielom. Štiri ponapučujućih.

Dominčino, wo na Poczewiczych, że so wszystko też digitalizuje traditionellen UKW-frekwenze. Ja, tak trebne nie so, bo nisch wyznaje, czy tu nulki szczerze tam w Cisku, kisz je nohaj radiowe programy wam domoj donoszowa od 1. septembra, so niekotre frekwenze tam hasnu, a to MDR-ske webobwuku Wojarec, na przykład 7,4,7, to je MDR Kultura, 9,8, to je MDR Jump, 9,0 MHz, to je MDR Sachska, ale serbski rozwoz na znatej frekwencji 100,4 wostanie na guldebat. Tak, so możecie też we wojarowskim regionie jeszcze cele po starym też przez radio. Poskacz, a si to nastajcz, bo są po napoczywieczyś.

jednot ľud, zjeno siebie widzimy. Moho cudzoch w obliczu, pytam kupu, pytam skoł. Mia złoczy, tupy blak, nocy nasze taka znak. Huku tu kosiedna dnia, moja skromna postawa. Bo svet czasy kradnu się, wałodnie se poiba. Ale wujki strachu moc, nie trażimy ani noc. Bożnamy se na tebie, jasne sam.

rozumieć, rozumieć. To mój cyć, to mój speech. Przez tu noc, nocy moc. Zasakle przed stale moc. To je czwójka w usutaj. Tu już lubym stajnie ruku daj. Niech tu w obstacznem, że sam. Nasz świetny kraj nie świetaraj. Na ty piepak muszę twarzyć. Ty mi też w śmiatku darzysz. Wszystko, coś mi pokaza. Hajsz tu je moja zebiera. We'll be right back.

cvrki na dževečije, paladame na pokive do konca tydzenia. A to paladame na przykład na zelowe popołudnio w klosztrie Marina Gwiezda, tam je jutce niedzielu w klosztorskiej zarodzie też ekumeniska pobożność. Jutce popołudnio w 15 godzinach odmieje się też w Niesłaczanskim rodzie w osobity koncert, je to trzeci rodowy koncert. Hostje Michal Müller ze Swarnoczyc, on zmieje tam zahorić w opytowariu na swoje cytarie w programie ma klasiku, folkloru a popową huczbu. Organizatoro jo wutrobnie przeprosza, a co też tam przez wasz wopyt wiesela. Na jezbu na przykład też ze swumiustwowym busom możecie so dżęca podać. Dżęca a jutce czara pojedzie przez protycy, pucznicy a wachał. Najlepiej za liściki też w internecie kniujecie, jeli chcecie so krótkodobnie za to rozsucić. Aż tu już ma lust a lubość k fotografowaniu, to może so podać jutce na fotografowanską turu, a to z Niesłaczanskiej przyrodoszkitnej stacji w Popicach, w Popicy, to jest Halbendorf Spree, tam przy lesnej szuli są wyzetkacze. Proszę się na krybetnik z piczą sobą przynieść, a krute trzyje się też jeszcze w obucz.

0: Agenza Patrick Ruchta z Lipska.
1: W japońskie existuje osobita forma umiejstwa z mianem kintsugi. Rozwamali so tam szalka albo druhe porcelinowe sudobio, tak je prostsze nie odstronisz albo nienapadnie nie reparujesz. Miesto to, so wamki wiedomie wuzbiruja. Rozwamane dziele so z osobitym lakom, kotrz je z wotom zmieszane, swidomicze za so zestajeja. Wuslieck je junkrutna umiejstwa tworba. Nowy, jeszcze rzęszy a drohodniszy obiekt. Linie wamku, nietko zwoczane, powiedała stawiznu rozwamania a hojenia. Na niedy swabych miestnach jest udobio nietko husto silniejsze hać do toho. Tutu filozofiju możesz też na żywienie przenieść. Przeco zaso dożywiamy sytuacje, w których so nudzko nie rozwamamy. Nie stratu, przesłapienia, korostcze, albo druhého hokeho vosudadla. V takých okomikách čuješ so, jako by do tisac malých dželov rozpadnil. Dole hune kaž pola kintsugia, nemil rozpukline skovač, albo tak činič, jako neby so ničo stalo. Skere máš sebe samoho znova zestaječ. Se sčapnosťu, z ľubosťu, z vodačom a z hodosťu na svojske stavizne. Rozvamanie nie je kunc. Trude je to vokomik, v kotrym so ništo v obchodze drohodne započnje.
0: Dobre, Patrik Ruchta z Lipska, vedadoku a zamovitosti Bačoňskije v osade.

0: Dwie mięczenie po cybielki na czesacie. Niemscy lochkoatlicza, bo nie romadza na EM w Birminghamie dale pilnie medalie. Czera przyjdziechu jeszcze raz ci dalsze k tomu, a jedna z nich bie samo historiska. Matejo, što je uwini, anzaj tam, šo so stało, a što jemu poradziło o sobie?
1: Haj, wunie przez 200 metrów złotodobu w 19,95 sekundach, a to je historiski wuspich. Wot leta 1982 nie bie żaden Niemc wärce przy europskich mistrzostwach przez tutu czaru ani na podestrze stał, anza je nitko po takim prini niemski europski mistrz nad 200 metrami po 44 letach. A to potem sobie nieszto dniu do to, iżo brązu przez 100 metrów dobył.
0: Haja, anza je za mnie blisko Juseny Bolte, tak kajż hun bia, ale nie wostaszak czera przy tutej jednej medali, Matio?
1: Nie, Emil a Jekum docpie przez 300 metrowski bier ze zadziukami z Libro, przed nim bier jenoś światowy rekordnik Karsten Warholm, a też Shanice Kraft stasą w mietaniu dyskusa z europejskiej wicemistrzoku 5,62 metry, rekach uzaniu hiżo czwartą medalią swojej kariery.
0: A dżęca maja niemscy atletcza a atletki direktnie przychodne szanse na medalie?
1: No, przede wszystkim siedmi boju Sophie Weissenberg leży po prynym dniu na czwartym miestnie, jenoś 7,5 dybku za nawiedowacej. Dżęca steja siedmi boju jeszcze daleko skok, mietane lebie, a k zakończeniu 800 metrów na planie.
0: Hej, animo sedmi bojaty już do dalszych finalów maraton, co jutrze bija dżęca, tu czas na hiżo chodzi. Tam nimo toho finale w wysokoskoku, 400 metrach, tam so żony wubiedzuja, w metaniu lebie, trojoskok muži a zakończy so dżęcniejszy przedposledni dżen EM ze staflomaj 4 krucz 100 metrów. A tyś tu, moja pokazka, nie trebacie so direktnie przed w obrazuku Sydnycz, jeli nie macie chwile, poladajcie do interneta, online poskitki, a tyś przez live streamy możecie so przed co informować. A dżęca przewozmu to kolego jo,